Zili dakika abina inazunka ziko cha sindikala sazi kuja kuwa mkagezi hangu ngoza kusima agara maizo nukutuliriza ataferwa akachweka kaitukano akebaroha ngoza kusima atekamu obwire kuliriza atekamu SMS kusindika meseji atekamu kugura airtime ni dakika kuteiraga kurula nti wabahone kio kuhanura goza kusima webale muno otali yao kandi galinka mazima nambiro kuiha kasenta ako aka okugura amakara kuteka mredi yao okugura airtime kutera hano galinka mazima msaba mukama sule kuba na kugarulidaho and of course sule kuba notungamu ekiamane.

That is Karo Nantanga Kazina Waketa na kusima Kazina Kamani Muno. Katikizeka dakika bina msanjivu mkubwa kala msaha. Obukuro tesindikala saze kuija kuba msanje zehangwe. Goza kusima na kugamba antikulika yo makrugaita Gorinya Rutero na Edward Byamukama. Akire kongire neteka za bizizi na kalitango. Mpaka saze kuija kuba munana zehangwe. Mpora mpora. Mnyakula mini mayanye kwa ukana. Enyika la yobuye hanu Muhoima City. Teka baile kuba neterera. Baitu kandi nko mukozi. Kani kaka ilo munto wa kugondeze kandi kolira mu emili moye. Ataina musana ugu kumutaliba.

gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farm.